0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem na premiera. Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Ewelina Walczak. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12% głosów, a Monika Piątkowska 37,88%. To oficjalne dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
2: Pan Łukasz Gibała zdobył 161,184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98,306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
1: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Do czasu ślubowania Gibały swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który grozi

0: Mysza. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
2: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
1: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
2: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
1: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami. W związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie, dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
0: Niepokojące wieści o stanie zdrowia papieża. Podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. W najbliższych dniach podda się operacji jego usunięcia. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak gorsze wieści. Do środy raczej pochmurno i wietrznie.
3: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Od dziś do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101,4 FM.
0: Poniedziałek z chmurami, ale i rozpogodzeniami. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. W górach na zachodzie i wybrzeżu może też mocno wiać. Na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: I dzień dobry wszystkim w ten jakże piękny dzień, jakim jest poniedziałek. No wiem, że totalnie wszyscy na to czekali, coś wspaniałego. A z dobrych wiadomości mogę przekazać na początek, że od jutra wracamy do standardowego trybu antenowego, a dzisiaj usłyszymy się już za momencik z Sylwią. No tylko musi zrobić sobie kawę i takie tam bla bla bla. Ja tymczasem zapraszam was na poranek. Patryk Jaremiarski, a to jest Radio Wrocławek.
5: Poranek po polsku na 101,4 FM.

Zerknijmy sobie na dobry początek nowego tygodnia na kartkę w kalendarzu. 12 października, poniedziałek. Zerknijmy na imieniny i te obchodzą dziś m.in. Maksymilian, Witold oraz Marcin, Maksymiliana, Serafin czy Eustachiusz. Wszystkiego najlepszego. A jeżeli chodzi o nietypowe święta, no to tutaj mamy tak. Dzień Kolumba w Ameryce, Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu oraz Dzień Bezpiecznego Komputera. No, po ostatnich dniach, no to to święto przyda się z pewnością.

0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Jeżeli kibice Anwilu szukają mocnych wrażeń, to tegoroczne mecze w Hali Mistrzów dostarczają ich w nadmiarze. Kolejne spotkanie i znów wygrana różnicą jednego punktu, tym razem 79 do 78 ze Słupskiem. Gospodarze prowadzili niemal przez cały mecz, by w czwartej kwarcie niemal roztrwonić całą przewagę. Skoro rzuty za 3 punkty w ogóle nie wchodziły, dobrze chociaż, że nerwy utrzymały się do samej syreny.
1: WPP na 101,4 FM.

Kierowcy we Włocławku muszą uzbroić się w cierpliwość, bo lista drogowych utrudnień wciąż jest sporawa. Uważajcie na liczne zwężenia jezdni, m.in. przy Placu Wolności, na Wiejskiej czy na Brzeskiej. Przypominam również, że ulica 3 Maja z przeległymi skrzyżowaniami pozostaje całkowicie zamknięta z powodu przebudowy na Wonerw. Do połowy października nie przejedziecie też skrzyżowaniem Tumskiej ze Starym Rynkiem z powodu budowy sieci ciepłowniczej.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 20 tysięcy mundurowych rusza na patrole, ciąg dalszy kontroli. Pacjent rzucił się na medyka w świętokrzyskim szpitalu. Skierowanie na CITO to coraz częściej fikcja. Powrót limitów z NFZ uderza w diagnostykę. Ewelina Walczak. 117 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety, nakulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiała albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada m.in. kontrole i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie sprawdzać podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
1: I jak podkreśla, ostatnie ataki to nie była zorganizowana grupa, żaden challenge, choć głównie młodych ludzi łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. Chwilę grozy w szpitalu w Skarżysku Kamiennej, gdzie 60-letni pacjent zaatakował nożem jednego z pielęgniarzy. Życiu poszkodowanego medyka na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został już odizolowany i trafił do szpitala psychiatrycznego, a dokładne okoliczności ataku wyjaśnia teraz policja. Skierowanie na CITO traci na znaczeniu. Prawie milion Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie milion chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia. To bezpośredni efekt wiosennego przywrócenia limitów finansowanych przez fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów. Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych

0: pamiętajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
1: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki. Unikamy natomiast okazów bardzo młodych i starych. Wszelkie aplikacje traktujmy raczej jako ciekawostkę, na pewno nie jako wyznacznik w rozpoznawaniu gatunków.
0: Zebrane grzyby zawsze można też przynieść do sanepidu, tam fachowcy powiedzą nam, czy są jadalne, czy nie. I jeszcze maksymalne ceny paliwa na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 97 groszy, benzyny 98 7 zł i 85 groszy, a maksymalna cena dla oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny paliwa niżej.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Na niebie sporo chmur z większymi przejaśnieniami. Najładniejszy poranek wita dziś południowy wschód Polski. Wreszcie kraju przelotny deszcz, w Karpatach śnieg, a na północnym wschodzie nawet burze. Na termometrach maksymalnie od 11 do 14 stopni. W rejonach podgórskich od 7 do 9.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Ruszył turniej tenisowy w Wuhan, ostatni tysięcznik WTA w tym sezonie. Zobaczymy w nim ostatecznie trzy polskie singlistki. Magda Linet odpadła w eliminacjach, Magdalena Fręch też, ale dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana i dziś rano zagra z Mananchayą Savankiau z Tajlandii. Jeśli wygra, to w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek, która ma wolny los w rundzie pierwszej. Maja Chwalińska na początek zagra z Egipcjanką Majar Sheriff. A w Shenzhen trwa męski tysięcznik, do 1/8 finału awansował Hubert Hurkacz, który pokonał wczoraj Chińczyka i Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
5: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać, natomiast dzisiejszy przeciwnik też grał bardzo agresywnie, dobrze serwował i nie było łatwo wejść w rytm i dlatego też się troszkę ciężej grało, natomiast kolejne dobre zwycięstwo i walczę dalej.
4: O ćwierćfinał Hurkacz zagra jutro. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Legia Warszawa jako jedyny zespół w Ekstraklasie nie przegrała jeszcze w tym sezonie meczu. W 10. kolejce zespół Marka Papszuna pokonał Wisłę Kraków 2-0.
6: Byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji. Strzeliśmy dwie bramki. Nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na zbyt wiele, właściwie tam jedna, dwie może jakieś drobne sytuacje. 4 razy w ogóle doszli do jakichkolwiek możliwości, które mogły przynieść bramkę. My chyba tak licząc na szybko doszliśmy do 12.
4: Legia w tabeli jest trzecia, ma tyle samo punktów co Lech Poznań i 3 mniej od Górnika Zabrze. A w pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Max Verstappen z drugim zwycięstwem z rzędu, kierowca Red Bulla, był bezkonkurencyjny w wyścigu Formuły 1 Grand Prix Singapuru. Holender był najszybszy także w sobotnim sprincie. To jego 73. wygrana w karierze. Drugi był wczoraj Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Kimi Antonelli z Mercedesa, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. I jeszcze siatkówka. Projekt Warszawa wygrał 5. edycję międzynarodowego turnieju Bogdanka Volley Cup. W finale pokonał gospodarzy z Lublina 3-1.
7: No i mamy kilka minut po godzinie 7. Za oknem dość jesiennie, ale tutaj obok mnie pojawiła się wiosna. No bo kto to do nas wrócił?
8: A dzień dobry, Sylwia Szarecka. Wiem, że tęskniliście na rozgrzewkę. Zerknijmy na termometry. W tej chwili zaledwie 8 stopni, także bez szału.
7: To chyba oficjalnie można powiedzieć, że jest jesień pełną parą.
8: Tak, ja już zdążyłam zaczerpnąć najlepsze z jesieni, czyli katar.
7: Cytując klasyka, liście lecą mi na głowę, pora iść na chorobowe.
3: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

0: Jeżeli rano budzicie się połamani i zwalacie całą winę na psa, no to mam dla was złą wiadomość.
1: Badacze sprawdzili czujnikami sen właścicieli i okazało się, że to my wiercimy się jako piersi, zwalając winę na psa.
0: Połowa badanych marudziła w ankietach na gorszy sen przez pupilki, ale czujniki ruchu bezlitośnie wykazały prawdę.
1: Przestańcie więc zrzucać winę na czworonogi i przyznajcie się, że po prostu za długo siedzieliście w telefonach.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Urząd Miasta organizuje zajęcia dla seniorów oraz nawiązała się współpraca między PANS a Baczyńskim. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
2: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne, prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc, myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez, także bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc, po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i trwają do grudnia. Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli w Baczyńskim. Mówi Beata Haor, pełnomocnik redaktora do spraw działalności naukowej.
3: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego, a w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna, mówi Kazimierz Mendala, dyrektor zespołu szkół nr 4.
4: Współpraca jest bardzo owocna, jak do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej, natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole, mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje, no wiemy jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Przypominamy, że ulica 3 Maja z przyległymi skrzyżowaniami pozostaje całkowicie zamknięta z powodu przebudowy.
1: Do połowy października nie przejedziecie też skrzyżowaniem ulicy Tumskiej ze Starym Rynkiem z powodu budowy sieci ciepłowniczej.
0: Podsumowując, trochę cierpliwości, jakaś melisa może i damy radę.
2: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Znamy pierwsze ruchy nowego prezydenta Krakowa. Są nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera. Nastolatki bez dostępu do TikToka. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Ewelina Walczak, zwycięzca uzupełniających wyborów na prezydenta Krakowa, ma już plan na najbliższe dni. Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
2: Szykujemy, rozmawiamy ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
1: Mówi Łukasz Gibała. Nowy prezydent zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
3: Premier o możliwym zagrożeniu został poinformowany wczoraj rano. Rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński kilka godzin później przekonywał, że sprawa była na tyle poważna, że rządzący zdecydowali się ujawnić informacje o niej opinii publicznej. Podobnych gruźb jest dużo, ale Służba Ochrony Państwa, która pierwsza oceniała zgłoszenie o zagrożeniu, uznała, że jest ono prawdopodobne.
4: Oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
3: Mówił Jacek Dobrzyński jeszcze przed informacją o zatrzymaniu mężczyzny. Według Gazety Wyborczej zapowiedź zamachu miała zawierać dane dotyczące adresów, pod którymi mogą przebywać premier i wicepremier oraz ich planów w najbliższym czasie. Dlatego sygnał został potraktowany wyjątkowo.
1: Będzie nowa ustawa, która skutecznie będzie chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych i to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. Polska propozycja ma być omawiana też w Komisji Europejskiej i na pewno czeka polski rząd batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i Starnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
5: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
1: Odcinkowy pomiar zostanie też przeniesiony na obwodnicę Gdańska. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata lub laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji i od 1969 roku jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie. I nie jest ono formalne.

0: Rano na południowym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie z burzami, a w Tatrach ze śniegiem. Temperatura od 11 do 14 stopni, w rejonach podgórskich chłodno, maksymalnie do 9 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Próba generalna przed startem siatkarskiej Ekstraklasy dla Projektu Warszawa. Brązowi medaliści poprzedniego sezonu w półfinale Bogdanka Volley Cup pokonali Volley Lublana 3-1, a w finale gospodarzy z Lublina także 3-1, mówi atakujący projektu Bartosz Gomułka.
4: W obu meczach troszkę taki niemrawy początek z tej strony, ale no na pewno fajnie się sprawdzić przed sezonem na pełnej hali, bo to wiadomo, że też ludzie jakoś tam dodatkową presję czy stresy powodują, więc fajnie było się sprawić na pełnej hali. Czekamy już, nie możemy doczekać piątku na pierwszy mecz z Olsztynem. Mam nadzieję, że hala na Towarzy będzie pełna.
3: Bogdanka Luk Lublin w finale przegrała, ale trzeba zaznaczyć, że grała bez liderów Wilfredo Leona i Rana Takahashiego. W tym sezonie zamierzamy walczyć o pełną pulę, mówi atakujący Kevin Sasak.
5: Zdajemy sobie sprawę, jak mocna w tym sezonie będzie Euroliga, ale myślę, że też mamy swoje atuty i będziemy starać się walczyć o medale. Walczyć o Superpuchar, walczyć w Pucharze Polski i również walczyć w Lidze Mistrzów.
3: Nowy sezon ligowy ruszy w Polsce w piątek. Legia Warszawa górą w klasyku piłkarskiej Ekstraklasy. Stołeczny zespół po golach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego pokonał Wisłę Kraków 2-0. Legia jest jedyną drużyną, która nie przegrała w tym sezonie meczu, ale w tabeli jest trzecia za Górnikiem Zabrze i Lechem Poznań. W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. W Anglii wciąż znakomicie spisuje się Manchester City, który wygrał wszystkie mecze. Wczoraj w hicie kolejki pokonał Liverpool 3-0. Dla The Reds była to pierwsza porażka w sezonie. Broniący tytułu Arsenal wygrał w sobotę z Leeds 2-1 i do City w tabeli traci 3 punkty. Piłkarki ręczne z Lublina 33. sezon z rzędu zagrają w europejskich pucharach. W tym sezonie w Lidze Europejskiej, bo w decydującej rundzie eliminacji MKS wyeliminował Piotrkowie. Wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim Lublinianki wygrały 32-27, a u siebie różnicą 12 bramek. W Lidze Mistrzów Polskę reprezentować będzie Zagłębie Lubin.
6: Mamy kilka minut po godzinie 8. Na naszej antenie nieustannie gra najlepsza muzyka.
7: Muzyka, która rozkręca poranek i pomoże Wam przetrwać tą poniedziałkową handrę.
6: Zostańcie z nami.
2: Poranek po polsku.

0: I proszę, Magda Gessler pocałowała klamkę w szpitalu górnym, po czym tradycyjnie zjechała zupę pomidorową.
1: Po sporej dawce telewizyjnego dramatu i braku wiedzy w kuchni przyszedł czas na wielką metamorfozę.
0: Zamiast nudnego cateringu mamy teraz kwiatowe motywy, cielęcinę i restauratorkę zachwyconą nowym menu.
1: Lokal przy Płockiej wreszcie zaczął karmić ludzi tak, jak Pan Bóg przykazał.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Mieliśmy skok stulecia przez dziurę w płocie, a wyszedł z tego niezły kapiszon.
1: Złodzieje zakradli się do muzeum Remua, porzucili połowę łupu podczas ucieczki, a resztę właśnie przejęła policja.
0: Szóstka podejrzanych zamiast opływać w luksusy po sprzedaży obrazów za miliony euro, spędzi teraz trochę czasu w płotku.
1: Wygląda na to, że spektakularne plany rabunkowe wychodzą najlepiej jednak wyłącznie tylko w hollywoodzkich filmach.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Polsce.
1: Miejska stacja paliw powstaje tak długo, że niektórzy kierowcy zdążyli już pewnie przesiąść na rowery.
2: Po latach analiz i walki ze skażoną ziemią na osiedlu wreszcie udało się wydać decyzję środowiskową.
1: Saniko Przeżytni odnowi stację, postawi ładowarki i może w końcu doczekamy się tańszych paliw.
2: Urzędnicy szykują papiery o pozwolenie na budowę, więc trzymamy kciuki, żeby grunt znowu nie płatał fikli.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jak reagować na atak nożownika? Do szkół trafiają specjalne wytyczne. Polacy nie widzą w kraju miejsca na własny biznes. Ciepłe lato przyniosło prawdziwy wysyp dyni. Ewelina Walczak. Do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówiła wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
1: Rano przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi. A jak reagować, gdy wyją syreny? Jak ma przebiegać ewakuacja? Do kogo się zwrócić, jeśli się boimy? W szkołach na Lubelszczyźnie nauczyciele uczą dzieci zachowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Przy pierwszej ewakuacji, kilkanaście dni temu, była panika i lęk. Dziś chodzi o to, by być przygotowanym. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Przemysław Płoszczak jest dyrektorem szkół Andersena w Lublinie. Jak mówi, mamy taki czas, że dzieci muszą być przygotowane i trzeba z nimi o tym rozmawiać. Otwarcie o zagrożeniu i sposobach działania.
4: Że oni są przede wszystkim bezpieczni tu, gdzie są, że nie robi się fałszywych ruchów, nie działa się bardzo mocno pod wpływem emocji. Powiedzieliśmy i przedstawiliśmy dzieciom, jak będą wyglądać procedury. Jeden długi dzwonek to jest alarm, ewakuacja wewnątrz budynku. Opuszczamy rolety antywłamaniowe, które mamy na parterze budynku i wszyscy schodzimy w miejsca bez okien.
3: Na Lubelszczyźnie były już ewakuacje szkół, teraz chodzi o to, by ewentualnie następnym razem przeprowadzić je lepiej i szybciej.
1: Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki w podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska 37,8%. Radosław Sikorski kolejny raz ostrzega przed Rosją. Szef polskiej dyplomacji mówi o coraz większym ryzyku ofiar związanych z eskalacją rosyjskich działań hybrydowych i sabotażowych. Według Radosława Sikorskiego, państwa NATO muszą mieć na to przygotowaną odpowiedź. Ponad połowa Polaków uważa, że obecne warunki gospodarcze nie sprzyjają zakładaniu własnej firmy. W sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej wynika, że optymizm w tej kwestii zachowuje zaledwie co czwarty badany. Te nastroje kontrastują jednak z danymi Eurostatu, według których w Polsce działa ponad 2 800 000 aktywnych przedsiębiorstw, co daje nam piąte miejsce w całej Unii Europejskiej. Wyjątkowo dobrze obrodziły w tym roku dynie. To zasługa ciepłego lata i jesieni. Dynie są bardzo zdrowe, zawierają błonnik i naturalne barwniki, wpływające pozytywnie.

0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek staje przed ostatnią szansą, by zapewnić sobie awans do turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Przed nią jednak trudne zadanie, bo żeby zachować szansę, to w rozpoczętym dziś turnieju WTA 1000 w Wuhan musi dojść co najmniej do finału i liczyć na słabszy występ Karoliny Muchowej i Marty Kostiuk. Pierwszą rywalką Świątek być może będzie Magdalena French, która w pierwszej rundzie gra właśnie z Malanchayą Savankiau z Tajlandii. Świątek w Wuhan jest rozstawiona z siódemką, a z szesnastką zagra Maja Chwalińska, która w pierwszej rundzie zmierzy się jutro z Majar Sharif z Egiptu. W dobrej formie w ostatnich tygodniach jest Hubert Hurkacz, Polak. Jutro zagra o ćwierćfinał tysięcznika w Shenzhen, po tym jak w piątek ograł Nowaka Dżokowicza, a wczoraj Chińczyka i Zhu. Legia Warszawa kontynuuje dobrą passę w Ekstraklasie. W tym sezonie nie przegrała jeszcze meczu, a wczoraj pokonała Wisłę Kraków 2-0, mówi trener Marek Paprzon.
2: Chciałbym, żeby tak było, żebyśmy tą serię kontynuowali jak najdłużej, ale kiedyś pewnie też pęknie. Nawet jak pęknie, no to myślę, że szybko wrócimy, aby ona dłużej, jak najdłużej trwała. Ja to tak nie patrzę na to, żeby tam jakąś serię kontynuować. To nie jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest teraz mecz z Krakowem, żeby się dobrze przygotować i wygrać.
1: Zdaniem wielu obserwatorów wczorajsze zwycięstwo Legia zawdzięcza błędom sędziowskim, których w tej kolejce Ekstraklasy było sporo. Wynik mógł być inny, mówi trener Wisły Kraków Mariusz Job.
3: My mieliśmy swoje momenty i na pewno w takim spotkaniu to są takie decydujące chwile, bo na początku spotkania Julius miał świetną sytuację, nie trafił w bramkę. No później detale, takie aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę. No i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
1: Wisła w tabeli jest piąta, Legia trzecia, prowadzi Górnik Zabrze. A w niemieckiej Bundeslidze na szczycie tabeli dość niespodziewanie znajduje się Freiburg. Wczoraj wygrał z Schalke 2-1 i awansował na pozycję lidera, wykorzystując potknięcia faworytów, bo Bayern Monachium w tej kolejce zremisował na wyjeździe z Augsburgiem 2-2, a Borussia Dortmund także 2-2 zremisowała z Werderem Brema.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
5: Dzisiejszy dzień przyniesie sporo chmur z przejaśnieniami. Najwięcej porannego słońca złapie południowy wschód kraju. Lokalnie przelotny deszcz na północnym wschodzie, możliwe burze, a w Karpatach popruszy śnieg. Na termometrach jesienny chłód od 11 do 14 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jest kilka minut po godzinie 9:00. Mamy nadzieję, że wszyscy już pobudzeni i gotowi do działania.
7: W poniedziałek mała na to szansa. Jeżeli możemy Wam jakoś pomóc, to na pewno dobrym brzmieniem w głośnikach.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławska szkoła muzyczna tak podkręciła swoje wnętrza, że panowie z jury z konkursu aż przyznali jej główną nagrodę.
1: Mamy teraz nowoczesną salę koncertową z przesuwnymi kotarami, gdzie dźwięk rozchodzi się lepiej niż wieści o darmowej kawie.
0: Prezydent pozuje już ze statuetką, a wykonawcy zgarniają zasłużone komplementy za kawał dobrej roboty.
1: Pozostaje tam tylko czekać, kiedy młodzi wirtuozi z Włocławka zagrają na tej scenie coś naprawdę mocnego.

0: Jeżeli brakuje wam wrażeń na jesienne wieczory, zawsze możecie wybrać się na spacer po nawiedzonych zamkach.
1: Krążące zjawy mają tam całe mnóstwo roboty. Od straszenia turystów po doglądanie porządków w komnatach.
0: Na zamku w Golubiu uważajcie przy schodach, bo chwila gapienia się na siebie grozi rżeniem jak koń.
1: Wygląda na to, że polskie duchy są nadzwyczajnie pracowite i za nic mają przejście na zasłużoną emeryturę.

mimo tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Poranne skowronki znów górą, a wszystkie nocne sowy oficjalnie dostały naukową podkładkę pod swoje poranne narzekanie.
1: Badania fińskiego uniwersytetu bezlitośnie wykazały, że wstawanie o świcie po prostu niszczy nam zdrowie.
0: Skoro genów nie oszukamy, to walka z budzikiem o 7 rano okazuje się prawdziwym sportem ekstremalnym.
1: Szefowie powinni zrozumieć, że marudzenie o poranku to nie lenistwo, tylko twarda biologia.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Światowi liderzy debatują podczas Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Zawyją syreny alarmowe na Mazowszu, służby sprawdzają gotowość. Nauczyciel, który słucha, to bezpieczniejsza szkoła. Ewelina Walczak. Bezpieczeństwo Europy, przyszłość wojny w Ukrainie i komentarze w sprawie ostatnich decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. To tematy Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa, które rozpoczęło się dzisiaj rano i potrwa do jutra. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Forum z inauguracyjnym wystąpieniem otworzy premier Donald Tusk. Chwilę później z uczestnikami ma połączyć się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przedstawi ukraińską perspektywę kolejnych miesięcy wojny za naszą wschodnią granicą. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie popołudniowe wystąpienie naczelnego dowódcy NATO w Europie, generała Grynkiewicza, który ma zaprezentować teorię zwycięstwa, czyli plan sojuszu w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją. Na forum do Warszawy przyjechali przedstawiciele wojska, dyplomacji i przemysłu obronnego z 90 państw.
1: Od spotkań z mieszkańcami i dziękowania za głosy rozpoczął dzisiaj dzień nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Bezpartyjny lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył wczoraj ponad 62% głosów. A czego oczekują od nowego prezydenta krakowianie?
3: Przede wszystkim komunikacja, żeby bilety były tańsze, bo to jest...
4: Ja myślę, że to jest sprawa tego kolesiostwa sławnego. Obsadzanie bardzo licznych stanowisk w mieście poprzez układy partyjno-osobiste.
5: I przede wszystkim liczymy na to, że będzie więcej drzew.
1: Łukasz Gibała zostanie oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa podczas sesji Rady Miasta w przyszłą środę, czyli 21 października. Od dziś do piątku mieszkańcy Mazowsza i osoby podróżujące przez region muszą być przygotowani na dźwięk syren alarmowych. Rozpoczynają się specjalne ćwiczenia służb pod kryptonimem Syrena 26. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, urządzenia będą w ramach testów emitować ciągły sygnał przez dokładnie jedną minutę. Ma to sprawdzić sprawność systemów ostrzegania ludności oraz procedury reagowania. Urzędnicy apelują, by po usłyszeniu alarmu zachować spokój i nie podejmować żadnych działań ewakuacyjnych. Uczniowie, którzy mogą swobodnie porozmawiać z nauczycielami, znacznie rzadziej padają ofiarami szkolnej agresji i wykluczenia. Jak wynika z najnowszego raportu badaczy z Uniwersytetu SWPS, w grupie młodzieży czującej wsparcie dorosłych poziom odczuwalnego lęku jest niższy o 56%. Naukowcy przeanalizowali odpowiedzi blisko 24 tysięcy uczniów z całej Polski. Dane potwierdzają, że uwaga pedagogów i czas poświęcony na zwykłą rozmowę bezpośrednio ograniczają skalę przemocy na szkolnych korytarzach i poprawiają zdrowie psychiczne nastolatków. Wychowały się na niej pokolenia Polaków, a teraz ulubione książkowe miejsca można zwiedzać na żywo. Turystyczny szlak śladami bohaterów kultowej Jerzyc Jady rozrasta się i wychodzi poza granice stolicy Wielkopolski. O nowej trasie wytyczonej w podpoznańskich Pobiedziskach opowiada przewodnik Anna Basińska.
6: Tomów jest ponad 20 Jerzyc Jady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić, urodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jerzycach, ale z biegiem lat przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Pobiedziska.
1: Nowe punkty to rozwinięcie ubiegłorocznego projektu. Wcześniej miłośnicy twórczości Małgorzaty Musierowicz dostali do dyspozycji poznański szlak obejmujący blisko 40 lokalizacji.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na niebie przewaga chmur z większymi przejaśnieniami, a słońca najwięcej mają mieszkańcy południowego wschodu. W wielu regionach przelotnie popada deszcz, a na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe słabe burze. Temperatura od 11 do 13 stopni, w dolinach górskich zaledwie od 7 do 9 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jest kilka minut po godzinie 10. Powoli zbliżamy się ku końcowi, a na naszej antenie nieustannie gra najlepsza muza.
10: Muzyka, która rozkręca poranek i pomoże wam go przetrwać.
9: Także zostańcie z nami.
8: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Zamiast szukać zakopanego garnka ze złotem na końcu tęczy, wystarczy przejść po polskich polach.
1: Łopata na budowie w Środzie Śląskiej wystarczyłaby dokopać się cesarskiej korony i tysięcy monet.
0: Rzymianie tak chętnie handlowali z nami bursztynem, że zostawili pod Hrubieszowem spory zapas gotówki.
1: Pamiętajcie jednak, że znaleziony skarb musi trafić do muzeum, a nie na wyprzedaż w internecie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 26 par świętuje małżeńskie jubileusze w ratuszu. Włocławskie Muzeum Etnograficzne kończy 40 lat. Oraz wizytę w ZUS można umówić bez kolejki. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Już jutro o godzinie 15 w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku odbędzie się uroczystość jubileuszu małżeńskich. W tym roku 26 par świętuje 50, 55 i 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Uroczystość odbędzie się w sali numer 4 ratusza. Jak ten czas szybko leci. Włocławskie Muzeum Etnograficzne kończy 40 lat. Mieszkańcy naszego regionu oraz turyści mogą podziwiać w nim ekspozycje poświęcone dawnemu rzemiosłu, sztuce ludowej, rolnictwu, strojom ludowym oraz przedmiotom codziennego użytku. Z okazji okrągłego jubileuszu pracownicy przygotowali specjalną wystawę. Mówi Michał Kwiatkowski, kierownik Muzeum Etnograficznego.
2: Wyjątkowy jubileusz, również wyjątkowa wystawa. Wystawa nietypowa jak na wystawy muzealne, dlatego że zazwyczaj pokazujemy zabytki ułożone według pewnego klucza, zazwyczaj tematycznego. Natomiast wystawa jubileuszowa to takie wyjątkowe okoliczności, kiedy myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, więc pokazać nie tylko obiekty, ale też pracę muzealną, więc wystawa przebiega w jakby dwóch takich torach, czyli pierwsza to jest historia Muzeum Etnograficznego jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Druga to bardziej klasyczna forma wystawiennicza, oparta na prezentacji obiektów. Są one jednak ułożone w sposób nieszablonowy. Wystawa będzie dostępna do 28 lutego przyszłego roku. Ekspozycję będzie można obejrzeć w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6. Zamiast czekać w kolejce, można wcześniej zarezerwować wizytę w ZUS i wybrać dogodny termin. Spotkanie da się umówić przez platformę e-ZUS, aplikację mobilną mZUS lub telefonicznie. W systemie internetowym wystarczy zalogować się na swoje konto, wybrać zakładkę dotyczącą rezerwacji wizyt, wskazać placówkę i temat sprawy, a następnie wybrać dostępny termin. Podobnie działa aplikacja mZUS. Wizytę można umówić nawet na ten sam dzień, jeżeli są wolne miejsca. Rezerwacji można dokonać również telefonicznie. Podczas rozmowy trzeba podać swoje dane, numer telefonu oraz temat sprawy. SMS-em przyjdzie potwierdzenie terminu i numer rezerwacji, który należy wpisać w biletomacie po przyjściu do placówki. Osoby bez rezerwacji również zostaną obsłużone, ale mogą dłużej poczekać.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: I mamy to. Powoli zbliża się godzina 11, a to oznacza, że na nas już czas.
1: Nie, jeszcze nie. Dzisiaj jest poniedziałek, pamiętasz?
0: A no tak. Zerkniemy jeszcze, co słychać w repertuarze Multikina.
1: Opowiemy wam, na co warto udać się do kina w najbliższych dniach.
0: Także zostańcie z nami. Słyszymy się po 11.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Fala zatrzymań po brutalnych atakach w szkołach. Służby prześwietlają niedoszłego zamachowca. Rynek pracy bez niespodzianek. Poziom bezrobocia w Polsce stoi w miejscu. Ewelina Walczak. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii tragicznych ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Jak zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański, bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli pilnują dziś 24 tysiące funkcjonariuszy. Służby monitorują sieć, reagują na każde zgłoszenie, a w razie podejrzeń mogą przeszukiwać uczniowskie tornistry. Zatrzymania dotyczą głównie osób nawołujących do agresji w internecie oraz tych, które przynoszą do szkół niebezpieczne przedmioty. Służby sprawdzają kontakty, jakie w mediach społecznościowych miał autor gruźb ataku na premiera Donalda Tuska i szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany w tej sprawie na Dolnym Śląsku 60-latek ma zostać dziś przewieziony do Warszawy. Na trop mężczyzny służby wpadły po zgłoszeniu od osoby, która miała z nim kontakt oraz dzięki dokładnej analizie treści, które publikował w internecie. To w głównej mierze skłoniło służby do zdecydowanego działania, mówi podpułkownik Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych.
2: I teraz trzeba najważniejsze zadanie przed służbami zweryfikować, czy ta osoba była powiązana z jakimiś środowiskami, które mogą generować kolejne zagrożenia.
1: Informacja o planach rzekomego ataku dotarła wczoraj rano do służb ochrony państwa. 5,8% na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce. Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to wynik identyczny jak w sierpniu. W urzędach wciąż zarejestrowanych jest ponad 900 tysięcy osób bez pracy, ale dobrą informacją jest rosnąca liczba wakatów. Tylko we wrześniu pracodawcy zgłosili ponad 38 tysięcy wolnych stanowisk. Szanse na zatrudnienie mocno zależą jednak od adresu. Najłatwiej o etat w Wielkopolsce, z kolei na trudniej na Warmii i Mazurach. Piłkarscy sędziowie w Polsce w ogniu krytyki. Ostatnie 3 dni w Ekstraklasie pełne były błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
3: Przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Schulz zajmuje się wojowaniem z innymi sędziami i odpieraniem zarzutów o mobbing, a w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok już złożyła protest do PZPN-u po tym, jak drugi raz z rzędu została pokrzywdzona przez sędziego. Tym razem w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczak w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
4: Państwo, niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
3: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
5: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę.
3: Pokrzywdzone jest także Zagłębie Lubin. Sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowem nawet przeprosił drużynę za podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego.
1: Ile zapłacimy dziś za tankowanie? Maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6 zł 97 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 6 groszy za litr. Program ceny paliwa niżej, który narzuca te stawki, ma obowiązywać do końca roku.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dzień z przewagą chmur, ale i z przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym wschodzie. Deszczu należy spodziewać się na północnym wschodzie, a także tam lokalnych burz. W Sudetach wiatr może powiać mocniej, na termometrach bez większych zmian od 10 do 13 stopni dziś.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
8: No i mamy poniedziałek, a co za tym idzie, również kinowy poniedziałek na naszej antenie. Zerkniemy sobie tradycyjnie, co słychać w multikinie i na co warto się wybrać.
9: Miłość, wielkie pieniądze i arystokratyczne intrygi. Do kin trafia Lalka z Marcinem Dorocińskim w roli Stanisława Wokulskiego i Kamilą Urzędową.

0: pieniądze i pozycja wystarczą, żeby zdobyć prawdziwą miłość.
1: Jeżeli chcecie zobaczyć tę historię na wielkim ekranie, wypatrujcie lalki w multikinie.
2: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: My kontynuujemy przegląd repertuaru Multikina. Jeżeli lubicie horrory, w których nie ma czasu nawet na spokojny oddech, to zwróćcie uwagę na nowego Resident Evil.
2: Za film odpowiada Zack Cregger, twórca Zniknięć. Tym razem dostajemy zupełnie nową historię. Poznajemy Briana, którego gra Austin Abrams, któryś nieświadomie wpada w sam środek koszmaru. Zaczyna się walka o przetrwanie, a niebezpieczeństwo czai się praktycznie na każdym kroku.
1: Będzie strach, akcja i ciągłe pytanie. Kto dotrwa do końca. Jeżeli macie ochotę na mocne kinowe emocje, wypatrujcie Resident Evil w Multikinie.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Wracamy na antenę, a kolejnym tytułem, który omówimy, to Prime Time, Robert Pattinson i Niebezpieczna pogoń za sławą. W tym filmie zobaczymy go w roli Chrisa Hansena.

0: charyzmatycznego reportera, który postanawia przeniknąć do świata przestępczego i wywrócić telewizję do góry nogami.
1: Początkowo chodzi o wielki sukces i przełom w karierze, ale z czasem ambicja zaczyna przeradzać się w obsesję, a kiedy popularność staje się ważniejsza niż pierwotny cel, robi się naprawdę niebezpiecznie.
0: To thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, który pokazuje, jak cienka jest granica między determinacją a zatraceniem się w pogoni za sukcesem. Jeżeli lubicie historie, które trzymają w napięciu i zostawiają z pytaniami po seansie, ten tytuł warto mieć na oku podczas wizyty w multikinie.
2: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: I teraz, co jeżeli człowiek, który uważa się za najpotężniejszego na świecie, sam doprowadzi do katastrofy, a potem spróbuje uratować wszystkich przed jej skutkami? Właśnie z takim scenariuszem zmierzymy się w filmie Digger.
2: To historia człowieka, który rusza na desperacką misję, żeby udowodnić, że jest wybawcą ludzkości. Jest tylko jeden problem, zagrożenie, przed którym chce nas ocalić, sam wcześniej wywołał. Brzmi jak plan, który może się szybko wymknąć spod kontroli.
1: Więc jeżeli lubicie kino pełne napięcia, wielkich ambicji i walki o przyszłość świata, wypatrujcie Diggera w Multikinie.
2: I to już wszystko w dzisiejszym kinowym poniedziałku. Dzięki, że byliście z nami. Życzymy Wam udanych seansów, dużo popcornu. Do usłyszenia.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Poniedziałek oczywiście trwa, moi drodzy. Czy to jest najgorszy dzień tygodnia? Bo tak się kojarzy. Okazuje się, że według badań nie, że poniedziałki tak naprawdę to całkiem lubimy. Bo odpoczniemy sobie w pracy, od rodziny na przykład. W każdym razie najgorszym dniem tygodnia według większości odpowiadających to jest wtorek. I według badań też, bo część osób podłączano do jakichś urządzeń w ogóle, wtorek jest najgorszy. Bo tak, weekend to już tylko wspomnienie, zdążyliśmy się od niego już zmęczyć, w poniedziałek byliśmy wypoczęci, natomiast do kolejnego, ho, ho, ho, to hen. Więc nie ma co narzekać, dzisiaj nie jest najgorszy dzień tygodnia. A jaka jest gorsza wiadomość? No jutro jest wtorek.
1: WPP na 101,4 FM.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W Boniewie odbył się wyjątkowy jubileusz oraz nadchodzi Noc Bibliotek we Włocławku. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Szkoła Podstawowa imienia Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole, mówi Zbigniew Łuczak, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie.
2: Ta historia, co prawda, ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementa. I ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór.
1: Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku, a dziś tworzy rozbudowany kompleks. Mówi Marek Klimkiewicz, wójt gminy Boniewo.
3: Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy co najmniej trzy budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z ósmej klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
1: Na uroczystości nie mogło zabraknąć Ewy Grochowiny, która przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora szkoły. W czasie jej pracy do szkoły podstawowej w Boniewie dołączyli uczniowie ze szkół w Lubominie i Osieczu Małym. Placówki te zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 października 2018 roku. W jubileuszu uczestniczyło wielu absolwentów i nauczycieli, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: To jest taki piękny czas, 110 lat, w gminie Boniewo. Boniewo, które sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie. A 110 lat szkoły to proste rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też w takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję.
1: Jubileusz został starannie przygotowany. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy dzieci, które przybliżyły historię szkoły, a także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. 16 października Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku zaprasza dzieci i młodzież na wydarzenia organizowane w ramach 12 Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem Biblioteka się sprawdza. O godzinie 17 w filii nr 11 przy ulicy Łęckiej 28 odbędą się zajęcia Tajemnica Magicznego Drzewa, inspirowane książkami Andrzeja Maleszki. W programie minigra w poszukiwaniu magicznego przedmiotu oraz warsztaty kreatywne. Z kolei o godzinie 18 filia nr 2 przy ulicy Dziewińskiej 17 zamieni się w magiczny świat Harry'ego Pottera. Na uczestników czekają zagadki, tajemnicze zadania, książkowe wydarzenia i eksperymenty rodem z Hogwartu. Obowiązują zapisy telefoniczne.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Słuchajcie, w Polsce jest ponad 2 razy więcej psów i kotów niż dzieci. Psów i kotów jest mniej więcej 16 milionów, a dzieci i młodzieży do 17 roku życia 6,5 miliona. Za rok będą wybory. No jakbym był politykiem, to obiecałbym 300 plus na kotka, pieska albo spacerowe plus. Przynajmniej bycie w koalicji zapewnione.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sprawa rzekomego planu zamachu na premiera w prokuraturze. Dyrektor i nauczycielka ranni we francuskiej szkole po postrzeleniu. Nowy dzwon bije już na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomo planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja weszła do mieszkania 60-latka po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej Tomasz Węsk.
2: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gróźb pod adresem rządzących.
3: W tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gróźb.
2: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
4: To, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacji, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
2: Teraz, jak mówi ekspert, przed prokuraturą i służbami jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
1: 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś jest przewożony do Warszawy, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności. Strzelanina w szkole we Francji niedaleko Marsylii na południu kraju. Ranni są dyrektor i nauczycielka. O oddanie strzałów podejrzany jest 14-letni uczeń, który miał strzelać z broni myśliwskiej. Na miejsce jadł francuski minister edukacji i szef MSW tego kraju. W polskich szkołach uczniowie i pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, ale żarty się skończyły, ostrzega wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
5: Jest prawdą, że również na terenie województwa małopolskiego w ostatnich dniach mieliśmy kilka przypadków zgłoszeń dotyczących zagrożenia, poczucia zagrożenia ze strony uczniów i ich rodziców. Każde z tych zgłoszeń zostało potraktowane bardzo poważnie.
1: Po serii niepokojących incydentów w placówkach szkolnych służby kontynuują dziś zaostrzone kontrole, a policja zwiększyła obecność funkcjonariuszy wokół szkół. 26-letni Litwin pozował do zdjęcia w byłym niemieckim obozie Auschwitz z gestem pozdrowienia hitlerowskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzut propagowania nazizmu i zapłacił grzywnę w wysokości 2000 zł. Litwin odwiedził teren byłego obozu w minioną sobotę, fotografowała go żona. Dwóch laureatów otrzymało tegorocznego Nobla w dziedzinie ekonomii. To Amerykanie Robert Hall oraz Michael Woodford. Zostali nagrodzeni za mikroekonomiczne postawy stabilizacji makroekonomicznej. Będziemy do ich nagrody i dokonań wracać. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabił dziś nowy dzwon. Ma to symbolizować 35-lecie warszawskiego parkietu. Poprzedni dzwon, który służył przez ostatnią dekadę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Duże zachmurzenie na początek tygodnia. W trakcie dnia przelotnie będzie padać deszcz. Lokalne burze spodziewane są dziś na północnym wschodzie Polski. Chłodno. Od 10 do 13 stopni przeważnie na termometrach. Jeszcze chłodniej miejscami w rejonach podgórskich. Tam od 7 do 9 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Audycja zawiera lokowanie produktu.
8: Poniedziałkowe popołudnie, jesteśmy po 13:00. Jedni już zdążyli wypić drugą kawę, inni, no tak naprawdę to dopiero po weekendzie próbują wejść na obroty, ale mam dobrą wiadomość, przynajmniej z obiadem nie musicie sobie komplikować życia. Przed nami smaczna godzina, a w niej pizzeria Pepperoni, czyli dwa adresy, które warto zapamiętać. Kaletnicza 12 we Włocławku, Mielęcin oraz Lipowa 37A w Szpitalu Górnym. A skoro mamy poniedziałek, to jest też konkretny argument za tym, żeby dzisiejszy dzień, no był no był przyjemniejszy po prostu. Więcej szczegółów w tej godzinie, w smacznej godzinie. Filip Waćkowski, cześć.
7: Audycja zawiera lokowanie produktu.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokry

ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

strach. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend,

którym nie obijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Powiedzcie sami, czy poniedziałek może być zły, jak duża pizza w cenie małej? No wiadomo, że nie. A w pizzerii Pepperoni obowiązuje poniedziałkowa promocja, właśnie duża pizza w cenie małej. To dobry pretekst, żeby zebrać ekipę, zaplanować wspólny posiłek albo po prostu sprawić sobie przyjemność po intensywnym początku tygodnia, bo przecież nie zawsze trzeba czekać na piątek, żeby zjeść coś fajnego, nie? Czasem wystarczy pizza i dobre towarzystwo. Te adresy zapamiętajcie: Kaletnicza 12 we Włocławku, Lipowa 37A w Szpitalu Górnym. A teraz pytanie, kto z was ma już pomysł, z kim podzieliłby się taką dużą pizzą? A może wcale nie zamierza się dzielić? Tego już nie oceniamy.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

Smaczna godzina trwa. Mam dla was trochę antenowej zabawy. Pytanie, które może uruchomić poważną dyskusję wśród miłośników pizzy. Gdybyście mogli stworzyć własną pizzę i nazwać ją swoim imieniem albo pseudonimem, jakie składniki by się na niej znalazły? Ananas, ostre papryczki, mnóstwo sera, a może połączenie, na które nikt jeszcze nie wpadł? Daj znać, wysyłając głosówkę na naszego radiowego messengera. Za najciekawszą odpowiedź przesyłam bon na dużą pizzę z pizzerii Pepperoni. No to jaka by była ta pizza nazwana twoim imieniem? Czekam na radiowym messengerze.

0: No i czas rozstrzygnąć nasz smaczny konkurs. W smacznej godzinie pytałem się o to, jaka to by była pizza, gdyby nazwać ją twoim imieniem albo pseudonimem. No i posłuchajmy Zuzanny. Halo, halo.
1: Moja pizza nazywałaby się Lisek. Byłaby pełna kurek, pełna sera, byłyby tam też marchewki i pomarańczowa papryka. Tak dla koloru dodatkowo.
0: Pizza Lisek, pomarańczowa, wszystko się zgadza i do Zuzi właśnie leci duża pizza z pizzerii Pepperoni. A kolejna taka okazja, kolejna okazja do zgarnięcia pysznego, gorącego placka w następnej smacznej godzinie. Słuchajcie uważnie.
2: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nastolatek warunkowo aresztowany za filmik z nożem. Jeszcze dziś szkoły dostaną nowe instrukcje na wypadek ataku. Kraków wybrał prezydenta, my pytamy mieszkańców o ich opinię. Agnieszka Trojanowska bis. Na 2 miesiące do aresztu trafił warunkowo 17-latek, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Sąd zdecydował, że areszt może być uchylony po wpłaceniu 15 000 zł poręczenia majątkowego. O areszt wnioskowali śledczy, obawiając się, że podejrzany może utrudniać postępowanie poprzez mataczenie i wpływanie na świadków. 17-latek przyznał się do zarzutów. Chłopak został zatrzymany w miniony piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokim Mazowieckim na Podlasiu. Interweniowała policja po zgłoszeniu o niepokojącym filmiku. W sprawie zatrzymano także 2 18-letnich przyjaciół chłopaka, ale oni po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu. Do szkół ma trafić jeszcze dziś instrukcja, jak reagować w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW. Mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
1: Przedstawiciele resortu edukacji rozmawiali dziś też na ten temat z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Maksymalna cena benzyny jutro wzrośnie, cena diesla nieznacznie spadnie. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 7,06 zł, benzyny 98 7,95, a oleju napędowego 8,2 grosze. Następne obwieszczenie ministra w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro. Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Wczoraj zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Gibała, niegdyś przedsiębiorca, jest obecnie liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym. Nasz reporter pytał dziś mieszkańców o opinię o nowym prezydencie.
3: Osobam na pana prezydenta.
4: Może coś dobrego zrobić dla tego miasta?
3: Raczej tak. Będzie bardziej patrzył na mieszkańców niż na przyjezdnych.
5: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, jest człowiekiem bardzo bogatym. Niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi. Trzeba mu dać szansę po prostu.
1: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem 3 Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Shenzhen, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał turnieju w Shenzhen. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
7: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry.
6: Hurkacz jutro o ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawiona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Manan Chaye Savankiau z Tajlandii 6-3, 7-6.
1: W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majer Sherif z Egiptu.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przewaga chmur dziś w całym kraju. Może padać deszcz, a lokalne burze spodziewane są na Podlasiu. Chłodno, od 10 do 13 stopni zaledwie. Jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich, od 7 do 9. Wiatr słaby i umiarkowany.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Wyjedźmy na drogi stolicy Kujaw, gdzie we Włocławku spodziewać się utrudnień. Nadal nie przejedziemy Tumską, nie przejedziemy też skrzyżowaniami 3 Maja z Przedmiejską Piekarską czy Zapieckiem i to utrudnienie ma potrwać do końca października. Utrudnienia, ale zwężenia tylko też na rogu Brzeskiej i Placu Wolności, Brzeskiej i Wojska Polskiego, na Wiejskiej Przyłubnej, Chemików, Willowej, Młynarskiej czy Żwirki i Wigury.
9: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Każdego dnia jest jakieś święto. Kto dziś świętuje? Właśnie 12 października 1990 roku Sejm powołał Straż Graniczną. No to wszystkim strażnikom granicznym spokojnej pracy, bo w ostatnich latach w naszym regionie też oczywiście tej pracy jest zdecydowanie dużo więcej niż wcześniej. Z drugiej strony, no, mogą przynajmniej być pewni, że robota stabilna i zwolnień raczej nie będzie.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Michał Kwiatkowski, kierownik Muzeum Etnograficznego we Wrocławku. Poruszymy wyjątkowy i niecodzienny temat, ponieważ Muzeum Etnograficzne ma już 40 lat i z tej okazji została przygotowana specjalna wystawa.
2: Tak, i wyjątkowy jubileusz, również wyjątkowa wystawa. Wystawa nietypowa jak na wystawy muzealne, dlatego że zazwyczaj pokazujemy zabytki ułożone według pewnego klucza, zazwyczaj tematycznego. Natomiast wystawa jubileuszowa to takie wyjątkowe okoliczności, kiedy myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, więc pokazać nie tylko obiekty, ale też pracę muzealną. Więc wystawa przebiega w jakby dwóch takich torach, czyli pierwsza to jest historia Muzeum Etnograficznego jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Natomiast druga, no to taki już klasyczny element wystawienniczy, muzealny, czyli obiekty. Ale obiekty ułożone w sposób nietypowy, nieszablonowy, dlatego że postanowiliśmy pokazać obiekty po pierwsze etnograficzne, zgodnie z nazwą muzeum i z profilem działu. Obiekty etnograficzne, które no, cechują się wyjątkową specyfiką. Są to obiekty niezwykle różnorodne, od przedmiotów użytkowych, bardzo pospolitych, po obiekty już bardziej wyrafinowane o charakterze artystycznym. I żeby stworzyć pewnego rodzaju taki ferment w odbiorze i zaintrygować odbiorcę, zostawiliśmy te obiekty właśnie na zasadzie ogromnej różnorodności, czyli obiekty, które w zasadzie nie przystają do siebie, tutaj zostały potraktowane jako sąsiadujące ze sobą. Dodatkowo opatrzyliśmy poszczególne obiekty krótkimi komentarzami, ponieważ to też jest jakby kontekst naszej pracy, one się pojawiają w różnych okolicznościach, często bardzo wyjątkowych, o czym oczywiście postronni nie wiedzą, no ale to też taki moment, żeby właśnie o tym opowiedzieć. No i ułożyliśmy zabytki od najstarszego z numerem 1, a kończymy na ostatnim nabytku, także układa się to w taką piękną historię. Na w tle oczywiście historia muzeum od samego początku, zanim jeszcze oddział powstał, no a Muzeum Etnograficzne to nie tylko dział etnograficzny, ale też inne działy, no i sztab ludzi, którzy tutaj pracują, wiele wydarzeń, wiele inicjatyw, które na przestrzeni lat miały miejsce i o tym wszystkim chcieliśmy opowiedzieć właśnie dlatego, że to wystawa jubileuszowa.
1: Chciałabym jeszcze dopytać o to, o czym już pan wcześniej wspomniał, czyli te tablice, na których są przedstawione prace na temat działalności pracowników. No właśnie, na czym tak właściwie polega praca muzealnika? Bo nie jest to tylko te stereotypowe układanie wystaw, ale i coś więcej.
2: To znaczy, zależy o jaką sferę działalności muzealnej pyta, bo takim elementarnym aspektem działalności muzealnej jest pozyskiwanie zbiorów, opieka nad nimi i upublicznianie tej wiedzy za pomocą wystaw, wydawnictw, ale w ramach na przykład naszego oddziału są jeszcze inne działy, komórki, bo jest dział edukacji i promocji, jest biblioteka muzealna, są pracownie, bo mamy 3 aż tutaj pracownie w obrębie naszego oddziału, jest pracownia konserwatorska, która zajmuje się konserwacją, renowacją zabytków, więc dbałością o to, żeby one, choć czasami trafiają w złym stanie, no powróciły do przynajmniej pewnego poziomu swojej świetności, żeby były ekspozycyjne. Mamy też pracownię stolarską, która tutaj nas ogromnie wspiera we wszystkich działaniach, między innymi w budowaniu wystaw. Mamy jeszcze pracownię digitalizacji, czyli taki element nowoczesności, choć już właściwie standardowy, jeśli chodzi o wiele muzeów. Więc ta praca jest wielopłaszczyznowa. Praca w dziale etnograficznym to nie tylko tworzenie wystaw, to też przygotowywanie publikacji, ale też na przykład prace terenowe związane z dziedzictwem czy tradycją materialną, więc pozyskiwaniem zabytków, ale też niematerialną, czyli dokumentowanie różnego rodzaju zwyczajów w terenie. To jest ogromna, ogromna sfera naszej działalności.
1: Na koniec jeszcze powiedzmy o tej wystawie jubileuszowej. Do kiedy będzie można ją oglądać?
2: Wystawa czynna będzie do 28 lutego przyszłego roku, więc troszeczkę czasu na to, żeby ją obejrzeć, myślę, że jest.
1: Oczywiście serdecznie zapraszamy chętnych do odwiedzenia jubileuszowej wystawy w Muzeum Etnograficznym, a ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem był dziś pan Michał Kwiatkowski, kierownik Muzeum Etnograficznego we Wrocławku. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka, dziękuję i do usłyszenia.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Słuchajcie, 77% Polaków, bo przeprowadzono takie badania, 77% Polaków chce mandatów za hejt i wyzwiska w mediach społecznościowych. Czyli ten mem, że halo policja, no proszę przyjechać na Facebooka, to niebawem może być rzeczywistością.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po atakach w szkołach linia telefoniczna dla opiekunów rozszerzona. Za co tegoroczny ekonomiczny Nobel? Wyjaśnienie już za chwilę. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe dwa tygodnie działanie linii telefonicznej dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To numer 800-100-100, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci do spraw standardów ochrony dzieci. Całodobowo działa także numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. A lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zapowiadał atak z nożem w ręku. Policjanci po atakach w szkołach w Polsce są szczególnie na to wyczuleni. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, m.in. po rzekomych zapowiedziach piątkowych ataków w szkołach, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
2: Na liście, która krążyła w sieci, był m.in. zespół szkół przy ulicy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. W poniedziałek było już normalnie.
3: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
2: Szymona nie było w piątek w szkole, ale teraz już jest. I jak mówi, kluczowe, by reagować choćby na wpisy znajomych w sieci.
4: Ważne jest też to, że jeśli widzimy, że jest to osoba znana nam i przejawia takie zachowania, warto jest się do niej odezwać, zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku. Choć raz w ciągu dnia zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz.
2: To forma pierwszej pomocy psychologicznej, czyli wyciągnięcie ręki i rozmowa.
1: Aresztowany w Lublinie student to 21-letni obywatel Ukrainy. W Łodzi pies robot sprawdzał podczas dzisiejszego pozorowanego ataku w jednej z łódzkich podstawówek, jakie niebezpieczeństwo jest w środku.
5: Przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
1: Mówi Jana Kiel z firmy, która przygotowała elektroniczny system. Miejscu urzędnicy, przedstawiciele służby wojska i kilku firm testowali system ostrzegania. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
6: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
1: Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Nowy rozkład wchodzi w życie w grudniu. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, liczba połączeń PKP Intercity będzie rekordowa. Od 13 grudnia PKP Intercity będzie uruchamiać codziennie 600 pociągów, a w okresie letnim 622 składy. W obecnym rozkładzie spółka uruchamia 530 połączeń dziennie.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Chłodny początek tygodnia, od 10 do 13 stopni dziś zaledwie. Jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich, od 7 do 9 stopni. Dziś niewiele słońca, sporo chmur w całym kraju i lokalne przelotne opady deszczu, a także lokalne burze na Podlasiu.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: W najbliższą środę rozpocznie się Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej i Faktu Biotop 2026. No i będą spotkania 14 października z Izabelą Trojanowską. To piosenkarka i aktorka, opowie o książce Trojanowska. będącej wywiadem rzeką przeprowadzonym przez Leszka Gnoińskiego. Spotkaniu będzie towarzyszył mini recital przebojów artystki. Spotkanie z Izabelą Trojanowską 14 października, dzień później Roman Czejarek, czyli dziennikarz radiowy i telewizyjny, reporter, pisarz i fotograf, opowie m.in. o podcaście Heweliusz – Prawdziwa historia. A nikt o katastrofie Heweliusza nie wie więcej niż właśnie Roman Czejarek. To spotkanie 15 października, dzień wcześniej Izabela Trojanowska, ale 16 i 17 też bardzo ciekawe spotkania. O nich opowiem jeszcze w tej godzinie.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Wracam sobie jeszcze do kalendarza. 12 dzień października. Wiecie, jakie to jest święto? Dzień bezpiecznego komputera. I tak sobie przypomniałem, może też pamiętacie. Jak kończąc korzystanie z komputera, trzeba było poczekać, aż wyświetli się komunikat: teraz możesz bezpiecznie wyłączyć komputer. Też to pamiętasz, tak jak ja?
1: Co? Też cię już ze starości plecy pobolewają?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosnący problem niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Oraz policjanci podczas interwencji odnaleźli ciało kobiety. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy, mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
2: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
1: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych, najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy. Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
3: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kował po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety. Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się, działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
1: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację. Ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Poniedziałek, jesienny poniedziałek oczywiście i tak sprawdzam, dla zodiakar to będzie coś. Jesteśmy w znaku wagi i sobie myślicie, będzie mówił człowiek teraz o horoskopach? Nie! Ja uważam, że wszystko się zgadza, że teraz jest znak wagi na początku jesieni, bo po lecie trochę sobie folgujemy i waga faktycznie nam rośnie.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W 10 szkołach dziś wciąż były odwołane lekcje z powodów bezpieczeństwa. Jesteśmy przeczuleni, mówi premier, odnosząc się do sytuacji w szkołach. Carlos Alcaraz wyeliminowany już w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia, ale dziś przed większością szkół, tak jak i w piątek, można było zauważyć patrole Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
2: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. Dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Wyrazy współczucia poszkodowanym i rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz z Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił z kolei wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
1: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych w tej sprawie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
4: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
1: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju wybrane serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Przyczyną wycofania produktu jest wada jakościowa. Przekroczenie limitu dla jednego z parametrów. Chodzi o potencjał mutagenny i rakotwórczy. Olfen Max to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany m.in. w łagodzeniu bólu pourazowego. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowy z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta Sopot.
5: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku, od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
1: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizou Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju Masters w Szanghaju. Berks obecnie 39. rakieta w zestawieniu ATP. Po raz pierwszy w karierze pokonał rywala ze ścisłej czołówki. Alcaraz zajmuje trzecie miejsce na świecie.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś najlepiej mieć kurtkę przeciwdeszczową, bo jest chłodno od 10 do 13 stopni, a w rejonach podgórskich jeszcze chłodniej od 7 do 9 stopni. Przelotnie może padać w całym kraju. Lokalne burze możliwe na Podlasiu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wspominałem już o bardzo ciekawych spotkaniach we Włocławskiej Bibliotece w siedzibie głównej przy ulicy Warszawskiej. Tam Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej i Faktu. Wspominałem o spotkaniach z Izabelą Trojanowską i Romanem Czejarkiem, ale to nie wszystko. 16 października Krzysztof Materna. Odbędzie się spotkanie z satyrykiem, aktorem, reżyserem, producentem telewizyjnym, no i konferansjerem. Krzysztof Materna także jest autorem książek, w tym wspomnieniowej. Przed państwem państwem. Krzysztof Materna, tak się nazywa ta książka. Oczywiście legenda telewizji w duecie z Wojciechem Manem. Spotkanie z Krzysztofem Materną 16 października we Włocławskiej Bibliotece. Dzień później, 17, Michał Fajbusiewicz. To jest legenda dla mojego pokolenia. Któż się nie bał jako dziecko, gdy zaczynała się czołówka magazynu 997? Wejściówki są bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego można je odbierać w Mediatece przy ulicy Warszawskiej 11/13.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Poniedziałek, gdzieś tam się budzimy, często pierwsze co? No to telefon. A jak to wygląda w przypadku nastolatków? Przeprowadzono badania i okazuje się, że statystyczny polski nastolatek w telefonie, w komputerze, ogólnie w internecie spędza 5 godzin dziennie. No, czyli widzicie, no, niby już starzy, a jednak w niektórych kwestiach nadal możemy się poczuć jak nastolatki.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po niebie odbył się wyjątkowy jubileusz oraz nadchodzi Noc Bibliotek we Włocławku. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Szkoła Podstawowa imienia Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole, mówi Zbigniew Łuczak, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie.
2: Ta historia, co prawda, ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementy. I ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór.
1: Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku, a dziś tworzy rozbudowany kompleks. Mówi Marek Klimkiewicz, wójt gminy Boniewo.
3: Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
1: Na uroczystości nie mogło zabraknąć Ewy Grochowiny, która przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora szkoły. W czasie jej pracy do szkoły podstawowej w Boniewie dołączyli uczniowie ze szkół w Lubominie i Osieczu Małym. Placówki te zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 października 2018 roku. W jubileuszu uczestniczyło wielu absolwentów i nauczycieli, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: To jest taki piękny czas, 110 lat w gminie Boniewo. Boniewo, które sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie. A 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też w takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję.
1: Jubileusz został starannie przygotowany. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy dzieci, które przybliżyły historię szkoły, a także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. 16 października Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku zaprasza dzieci i młodzież na wydarzenia organizowane w ramach 12 Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem Biblioteka się sprawdza. O godzinie 17 w filii numer 11 przy ulicy Łęckiej 28 odbędą się zajęcia Tajemnica Magicznego Drzewa, inspirowane książkami Andrzeja Maleszki. W programie mini gra w poszukiwaniu magicznego przedmiotu oraz warsztaty kreatywne. Z kolei o godzinie 18 w filii numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 17 zamieni się w magiczny świat Harry'ego Pottera. Na uczestników czekają zagadki, tajemnicze zadania, książkowe wydarzenia i eksperymenty rodem z Hogwartu. Obowiązują zapisy telefoniczne.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Ja wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem kilka chwil temu. Przeprowadzono badanie, wychodzi, że przeciętny polski nastolatek każdego dnia w internecie spędza 5 godzin. Czy to na telefonie, czy to na komputerze. I zobaczcie, jak to jest. Kiedyś za młodego człowiek marzył, że jak będzie dorosły, to będzie mógł siedzieć przed komputerem ile wlezie, że cały dzień spędzi przed komputerem. Tylko wtedy człowiek nie przypuszczał, że to siedzenie jako dorosły przed komputerem to wcale nie będzie granie w Simsy.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ponad 100 osób zatrzymanych w związku z obawami przed atakami w szkołach. Dyrektorzy dostają instrukcje, jak reagować w niebezpieczeństwie. Kreml odrzucił ukraińską propozycję dwumiesięcznego rozejmu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia i mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
2: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
1: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Resort edukacji rozesłał do szkół instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. Co na to dyrektorzy sprawdza Błażej Kulesza.
3: Pomimo jasnych deklaracji ze strony resortu edukacji, to słowa minister Barbary Nowackiej.
4: Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela, taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia.
3: To pytanie przeze mnie o instrukcje. Dyrektorzy placówek najczęściej odpowiadali tak.
5: No właśnie, ale ja jeszcze ich nie mam.
3: Ci, którzy instrukcje dostali, mówią, że jest ona potrzebna, ale że jest też bardzo ogólna.
6: Szczególnie przydatny osobom krótko sprawującym funkcję dyrektora.
3: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
6: Natomiast rozsądny dyrektor w tej chwili poszukuje informacji w różnych źródłach.
3: Jest też poradnik bezpieczeństwa, ten aktualny napisany 6 lat temu. Nowy, pisany z myślą o nauczycielach, dopiero jest w fazie przygotowań. Na razie resort pracuje nad zmianami w prawie oświatowym. Szczegóły zapisów mamy poznać w ciągu najbliższych 10 dni.
1: Dziś z obawy o bezpieczeństwo zamkniętych było wciąż 10 placówek w kraju. Kreml odrzucił propozycję 60-dniowego rozejmu wysuniętą przez prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich na terenie Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego. Przegląd wydatków na polskie zbrojenia zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd chce skoordynować potrzeby z dostępnością sprzętu. Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie.
7: Musi się zmienić budżet Unii Europejskiej i odczytać obecną sytuację zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa i pokoju każdego z państw Unii Europejskiej. Albo to będziemy dzisiaj wdrażać, albo będziemy w trybie pilnym nadrabiać znów stracony czas.
1: Minister Obrony Narodowej mówił też, że Europa musi brać więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Ponad 4,5 miliona w przeliczeniu na złotówki otrzymają tegoroczni laureaci w dziedzinie ekonomii. Do tego złoty medal i kaligrafowany dyplom. Tegoroczny ekonomiczny Nobel za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji przypadł Amerykanom, wykładowcom Uniwersytetu Columbia, Michaelowi Woodfordowi, a także wykładowcy Stanforda, Robertowi Hallowi.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia już z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Dziś jest chłodno, teraz od 10 do 13 stopni w kraju. Jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Na 3 dni zostanie zamknięty most stalowy w centrum Włocławka, most imienia Rydza Śmigłego, most, który jest w remoncie. Ja już nawet nie pamiętam, kiedy on nie był w remoncie. W każdym razie, znowu po raz drugi w ostatnim czasie będzie tak, że od piątku, od 17 do poniedziałku, do 6 nad ranem mostem stalowym w ogóle nie przejedziemy. No i to nie jest jedyna zła informacja, bo to jest, uwaga, drugie z serii 6 takich zamknięć.

Czy są tragiczne historie, które można zawrzeć w dosłownie jednym zdaniu? Oczywiście, że tak. Trwa sezon grzybowy. Znalazłem w internecie taki komentarz, no taką można by powiedzieć smutną historię, bardzo smutną. Uwaga. Nowo poznanej dziewczynie zdradziłem swoje miejsce z grzybami. Kontakt się później urwał. No ja na miejscu autora od razu szedłbym na policję, przecież to ewidentne wyłudzenie.

0: Noce są coraz chłodniejsze, prawda? Więc jeżeli jesteście teraz na zewnątrz albo będziecie na zewnątrz, to mocno zaczerpnijcie, weźcie mocny oddech. Rozpoczyna się sezon grzewczy, następnym razem świeże powietrze spotkamy dopiero na wiosnę.
1: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Wyjedźmy na drogi stolicy Kujaw, gdzie we Włocławku spodziewać się utrudnień. Nadal nie przejedziemy Tumską, nie przejedziemy też skrzyżowaniami 3 Maja z Przedmiejską Piekarską czy Zapieckiem i to utrudnienie ma potrwać do końca października. Utrudnienia, ale zwężenia tylko też na rogu Brzeskiej i Placu Wolności, Brzeskiej i Wojska Polskiego, na Wiejskiej przy Łubnej, Chemików, Willowej, Młynarskiej czy Żwirki i Wigury.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. Głodówka w szpitalu w Sanoku, protestujący chcą odwołania dyrektor, a potem nowy rozkład jazdy na kolei, więcej pociągów i szybsza podróż. Miriam Lipińska. Policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami, tak zdecydował premier. A w związku z ostatnimi atakami na Mazowszu funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci są w rejonach szkół, w razie potrzeby wchodzą też do środka.
2: Jeżeli otrzymam jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takie ucznia, jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakiś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
1: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów, wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Aleksusa Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Szymon Kępka.
3: NATO chce odstraszyć Rosję, ale jest też gotowe na bezpośredni konflikt. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił teorię zwycięstwa, która zakłada odparcie ataku, osłabienie przeciwnika i rozbicie jego sił.
1: Dzięki Rosji i niedopuszczenie do wojny. Szymon Kępka.
3: NATO chce odstraszyć Rosję, ale jest też gotowe na bezpośredni konflikt. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił teorię zwycięstwa, która zakłada odparcie ataku, osłabienie przeciwnika i rozbicie jego sił. Dzięki naszej wspólnej sile dążymy do odstraszania potencjalnych agresorów i utrzymania pokoju. Jeśli jednak ktoś okaże się na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, podejmiemy walkę, powstrzymamy atak i uniemożliwimy agresorowi osiągnięcie jego celów, jakiekolwiek by one były. Strategia nie określa jednak publicznie konkretnych zasad reagowania na rosyjskie prowokacje, w tym na przykład naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony. NATO nie zakłada ich automatycznego zestrzeliwania. Decyzje zależą od oceny zagrożenia.
1: Problemem pozostaje też dostępność uzbrojenia. Dlatego szef MON zapowiada w najbliższym czasie przegląd zakupów wojskowych i większy nacisk na szybkie dostawy sprzętu. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. W akcji uczestniczy 50 pracowników. Chcą odwołania dyrektor placówki, zarzucają jej brak dialogu ze związkami. Sprzeciwiają się też sposobowi, w jaki przeprowadzana jest restrukturyzacja szpitala. Dziś zarząd powiatu nie podjął decyzji w tej sprawie. Zaprosił związkowców na kolejne spotkanie za dwa dni, na którym obie strony przedstawią swoje stanowiska. Tymczasem związkowcy nie wykluczają rozszerzenia protestu. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
1: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczorem i w nocy mgły na zachodzie, a na północy deszcz. Jutro deszczowe chmury pozostaną nad północą kraju, ale padać będzie tylko przelotnie. W pozostałych regionach na niebie słońce i chmury na zmianę, a na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Szanghaju, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierć.

0: finał. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
1: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
0: Hurkacz jutro ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawiona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3, 7-6. W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majar Sheriff z Egiptu.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. A wracając do tenisa mężczyzn, Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizu Berchsem 5-7, 6-7 i odpadł w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. To oznacza też, że dla hiszpańskiego tenisisty na 11 zakończyła się seria wygranych meczów od momentu powrotu do gry po kontuzji. Dziś zakończenie 10 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw mecz Radomiak kontra Motor Lublin, a o 20:30 zaległy mecz trzeciej kolejki, w którym GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków. Znany w przeszłości holenderski piłkarz Clarence Seedorf został trenerem brazylijskiego klubu Corinthians, walczącego o utrzymanie w tamtejszej ekstraklasie. Jednym z jego podopiecznych będzie jego rodak Memphis Depay. Dla 50-letniego Seedorfa, który podpisał kontrakt do końca przyszłego roku, to pierwsza praca od dawna. Po raz ostatni Holender prowadził ponad 7 lat temu reprezentację Kamerunu, a wcześniej pracował w trzech klubach, w tym swoim byłym zespole, czyli w słynnym Milanie.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosnący problem niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Oraz policjanci podczas interwencji odnaleźli ciało kobiety. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy. Mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
2: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory edukacyjne są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
1: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy. Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
3: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kował po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety. Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
1: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację. Ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb.
0: To jest Puls Włocławka.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jutro przesłuchanie podejrzewanego o planowanie ataku na premiera. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę wtorkowe ceny maksymalne. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu ze swoich prac. Miriam Lipińska. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostanie jutro przesłuchany. Na razie, jak podała prokuratura okręgowa w Warszawie, przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowanym przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL, który zamierzał dokonać ataku nożem. Policjanci znaleźli wpisy młodego Ukraińca w sieci. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, między innymi po zapowiedziach, tu cytat, krwawego piątku. Na liście, która krążyła w sieci, był między innymi zespół szkół przy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. Dziś było już normalnie.
2: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
1: Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu policja patroluje okolice placówek. Patrole mają tam pozostać przez najbliższe dni. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy jutro nie więcej niż 7,95 za litr. Tym samym benzyny będą jutro nieco droższe, potanieje natomiast olej napędowy. Mimo sprzeciwu służb była odgórna presja na zakup i korzystanie z systemu Pegasus. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa pokazała raport z pracy. Jego udostępniona część to blisko 400 stron. Reszta będzie zaprezentowana na niejawnym posiedzeniu komisji, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
3: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb.
1: Część infrastruktury do szpiegowania znajdowała się w rękach izraelskiej spółki i była poza kontrolą polskich organów. System działał też bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. A dzięki systemowi Pegasus służby za czasów rządów PiSu podsłuchiwały polityka ówczesnej opozycji oraz prawników. I na koniec zmieniamy temat. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1943 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
4: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
1: Olga Tokarczuk została nagrodzona Literackim Noblem 8 lat temu.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sawankieu z Tajlandii 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. A to oznacza, że naszą tenisistkę czeka teraz mecz z rozstawioną z numerem 7 Igą Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los. A Świątek rozpoczyna nie tylko turniej w Wuhan, ale też decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Żeby zachować na to szansę, musi jednak w Chinach dojść aż do finału, a najlepiej wygrać ten silnie obsadzony turniej. Michał Waszkiewicz.
7: Sześć zawodniczek jest już pewnych gry w WTA Finals. Zostały zatem dwa miejsca, a Iga Świątek w kolejce do nich jest ostatnia. Elina Svitolina z Ukrainy awans ma na wyciągnięcie rakiety, więc wszystko rozstrzygnie się między Polką, Karoliną Muchową i Martą Kostiuk. Oczywiście wymarzony scenariusz to szybkie odpadnięcie Czeszki i Ukrainki i sukces naszej tenisistki. Przez sukces mam na myśli co najmniej finał. Będzie jednak ciężko. Po pierwsze, w całym sezonie do finału Iga Świątek doszła tylko raz. Po drugie, obsada w Wuhan jest mocna. Nie ma wprawdzie Jeleny Rybakiny, broniącej tytułu Coco Gauff i Miry Andrijewej, ale jest chociażby Aryna Sabalenka, na którą Świątek może wpaść już w ćwierćfinale. Zatem WTA Finals w Indian Wells bez Polki to scenariusz prawdopodobny i dziwny, bo od 2021 roku Świątek grała we wszystkich edycjach, a 3 lata temu w Meksyku była najlepsza.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Z kolei w rankingu WTA Iga Świątek otrzymała 9. pozycję. Na czele od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a za nią sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mira Andrijewa. Szwed Antony Elanga nie zagra w listopadowych meczach swojej reprezentacji. Piłkarz Newcastle z powodu niewyleczonej kontuzji mięśniowej opuści więc spotkania Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz z Polską. W reprezentacji Szwecji Elanga rozegrał 34 mecze i zdobył w nich 8 bramek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Premier o sytuacji bezpieczeństwa w szkołach i patrolach policji. Tragedia na szkolnej wycieczce w Izraelu. Bomba wybuchła uczniowi w rękach. Miriam Lipieńska. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są już dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
2: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
3: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy szkół. Zatrzymała 135 osób. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed zanieczyszczoną bakteriami jedną partią sera. Chodzi o ser z mleka surowego Gałka Wędzona. Wykryto w nim bakterię Listeria monocytogenes, a zjedzenie zanieczyszczonej nią partii tego sera może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Informacje o jaką partię sera chodzi są na stronie GIS-u. Zagranica. Wybuch podczas szkolnej wycieczki w górach Naftali w północnym Izraelu przy granicy z Libanem. Zginął 14-latek, a 24 inne osoby zostały ranne. Wstępne ustalenia sił obronnych Izraela wskazują, że prawdopodobnie była to bomba kasetowa należąca do organizacji terrorystycznej Hezbollah, która została pozostawiona w tym rejonie. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
4: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
1: Ekonomiczna Nagroda Nobla formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji i jest przyznawana od 1969 roku wraz z innymi nagrodami, mimo że Alfred Nobel nie przewidział jej w swoim testamencie. Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro nadal chłodno, od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu, ale przelotny deszcz możliwy tylko miejscami na północy. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zatrzymania po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Szef MON zapowiada przegląd zakupów wojskowych i szybsze dostawy sprzętu. PKP Intercity pokazało nowy rozkład jazdy, zmiany od grudnia. Miriam Lipińska. Dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w związku z podpaleniem stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyzn udało się zatrzymać w Niemczech. Polskie służby wiedzą, że odpowiedzialna za podpalenie stacji Starlinków była Rosja, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym.
1: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Operatorem stacji w okolicach Grójca jest państwowa spółka Exatel. Obiekt zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
3: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
1: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Za nieco ponad tydzień Łukasz Gibała rozpocznie urzędowanie w fotelu prezydenta Krakowa. We wczorajszych wyborach zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Co o nowym prezydencie sądzą mieszkańcy?
4: Ja się głosowałam na pana prezydenta.
5: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi.
6: Wiem, że jest biznesmenem i że będzie koło swoich interesów się kręcił.
1: Nowo wybrany prezydent Krakowa złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. Papieskie audiencje odwołane do 20 października. Powodem jest hospitalizacja Leona XIV, który ma przejść operację usunięcia guzka na płucu. Termin operacji nie został jeszcze podany. Jak przekazał Watykan, Leon XIV pozostanie w szpitalu po zabiegu około tygodnia. I na koniec wracamy do kraju. Nie tylko największe polskie miasta. PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchomione będzie 600 połączeń. W wakacje będzie to 622.
7: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
1: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i z powrotem będą mogli pojechać co pół godziny.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Parasole przydadzą się tylko miejscami na północy, w pozostałych regionach bez deszczu, a na niebie chmury i słońce na zmianę. I nadal chłodno, od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sawankieu z Tajlandii 6-3, 7-6 w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. A to oznacza, że naszą tenisistkę czeka teraz mecz z rozstawioną z numerem 7 Igą Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los. A Świątek rozpoczyna nie tylko turniej w Wuhan, ale też decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Żeby zachować na to szansę, musi jednak w Chinach dojść aż do finału, a najlepiej wygrać ten silnie obsadzony turniej. Michał Waszkiewicz.
10: Sześć zawodniczek jest już pewnych gry w WTA Finals. Zostały zatem dwa miejsca, a Iga Świątek w kolejce do nich jest ostatnia. Elina Svitolina z Ukrainy awans ma na wyciągnięcie rakiety, więc wszystko rozstrzygnie się między Polką, Karoliną Muchową i Martą Kostiuk. Oczywiście wymarzony scenariusz to szybkie odpadnięcie Czeszki i Ukrainki i sukces naszej tenisistki. Przez sukces mam na myśli co najmniej finał. Będzie jednak ciężko. Po pierwsze, w całym sezonie do finału Iga Świątek doszła tylko raz. Po drugie, obsada w Wuhan jest mocna. Nie ma wprawdzie Jeleny Rybakiny, broniącej tytułu Coco Gauff i Miry Andrijewej, ale jest chociażby Aryna Sabalenka, na którą Świątek może wpaść już w ćwierćfinale. Zatem WTA Finals w Indian Wells bez Polki to scenariusz prawdopodobny i dziwny, bo od 2021 roku Świątek grała we wszystkich edycjach, a 3 lata temu w Meksyku była najlepsza.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Z kolei w rankingu WTA Iga Świątek otrzymała 9. pozycję. Na czele od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a za nią sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mira Andrijewa. Szwed Antony Elanga nie zagra w listopadowych meczach swojej reprezentacji. Piłkarz Newcastle z powodu niewyleczonej kontuzji mięśniowej opuści więc spotkania Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz z Polską. W reprezentacji Szwecji Elanga rozegrał 34 mecze i zdobył w nich 8 bramek.
11: Radio Wrocław. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Służby zatrzymały podpalaczy stacji Starlinków na Mazowszu. Sytuacja w szkołach się stabilizuje, ale patrole policji zostają. Rekordowe wpływy z biletów za wstęp na sopockie molo. Miriam Lipińska. Dwaj obywatele Turcji odpowiedzialni za podpalenie stacji bazowej Starlinków na Mazowszu zatrzymani w Niemczech. Będą odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi generał Marek Boroń, komendant główny policji.
2: Jeden z tych sprawców jest rezydentem na terenie Niemiec, druga osoba też narodowości tureckiej, która ma teraz nakaz opuszczenia Turcji, ale w związku z tym, że została zatrzymana, mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko przekazana władzom Polski, aby odpowiadać za konkretny akt w Polsce, do którego doszło.
1: Stacja bazowa Starlinków w Woli Krobowskiej została podpalona pod koniec września. Stacja zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym komunikację dla Ukrainy. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia. I mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
3: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni, tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej śmiertelnej choroby. Chorują dzikie zwierzęta i coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Trzeba też zwracać uwagę na dziwne zachowanie zwierząt, mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii.
4: Jeżeli mówimy o zwierzętach dzikich, one naturalnie się boją ludzi, unikają kontaktu z ludźmi. Więc jeżeli widzimy dzikie zwierzę, które jest bardzo przyjazne, nie boi się nas, chce z nami nawiązać kontakt, wówczas powinniśmy nie zaczepiać, po prostu się oddalić i odejść.
1: Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Ranę trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Sopockie molo zamknęło sezon biletowany z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta miasta.
5: Na sopockie molo do 30 września tego roku od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
1: Wstęp na molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro deszczowe chmury pojawią się nad północą kraju, ale padać będzie tylko przelotnie. W pozostałych regionach na niebie słońce i chmury na zmianę, a na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu, do 14 na Pomorzu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: i mamy poniedziałek, a co za tym idzie, również kinowy poniedziałek na naszej antenie. Zerkniemy sobie tradycyjnie, co słychać w multikinie i na co warto się wybrać.
1: Miłość, wielkie pieniądze i arystokratyczne intrygi, do kin trafia Lalka z Marcinem Dorocińskim w roli Stanisława Wokulskiego i Kamilą Urzędowską jako Izabelą Łęcką.
0: Przenosimy się do Warszawy końca XIX wieku. Wokulski zakochuje się bez pamięci w Izabeli i postanawia zdobyć jej serce. Dzięki ogromnej fortunie próbuje wkroczyć do świata arystokracji, ale szybko przekonuje się, że eleganckie salony skrywają nie tylko luksusy, lecz także intrygi i bezwzględną walkę o wpływy.
1: U jego boku pojawia się Ignacy Rzecki, którego gra Marek Kondrat, a przed Wokulskim najważniejsze pytanie, czy pieniądze i pozycja wystarczą, żeby zdobyć prawdziwą miłość.
0: Jeżeli chcecie zobaczyć tę historię na wielkim ekranie, wypatrujcie Lalki w multikinie. My kontynuujemy przegląd repertuaru multikina. Jeżeli lubicie horrory, w których nie ma czasu nawet na spokojny oddech, to zwróćcie uwagę na nowego Resident Evil.
1: Za film odpowiada Zach Kreger, twórca Zniknięć. Tym razem dostajemy zupełnie nową historię. Poznajemy Briana, którego gra Austin Abrams, któryś nieświadomie wpada w sam środek koszmaru. Zaczyna się walka o przetrwanie, a niebezpieczeństwo czai się praktycznie na każdym kroku.
0: Będzie strach, akcja i ciągłe pytanie. Kto dotrwa do końca? Jeżeli macie ochotę na mocne kinowe emocje, wypatrujcie Resident Evil w multikinie. A kolejnym tytułem, który omówimy, to Prime Time, Robert Pattinson i Niebezpieczna pogoń za sławą. W tym filmie zobaczymy go w roli Chrisa Hansena, charyzmatycznego reportera, który postanawia przeniknąć do świata przestępczego i wywrócić telewizję do góry nogami.
1: Początkowo chodzi o wielki sukces i przełom w karierze, ale z czasem ambicja zaczyna przeradzać się w obsesję, a kiedy popularność staje się ważniejsza niż pierwotny cel, robi się naprawdę niebezpiecznie.
0: To thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, który pokazuje, jak cienka jest granica między determinacją a zatraceniem się w pogoni za sukcesem. Jeżeli lubicie historie, które trzymają w napięciu i zostawiają z pytaniami po seansie, ten tytuł warto mieć na oku podczas wizyty w multikinie. I teraz, co jeżeli człowiek, który uważa się za najpotężniejszego na świecie, sam doprowadzi do katastrofy, a potem spróbuje uratować wszystkich przed jej skutkami? Właśnie z takim scenariuszem zmierzymy się w filmie Digger.
1: To historia człowieka, który rusza na desperacką misję, żeby udowodnić, że jest wybawcą ludzkości. Jest tylko jeden problem, zagrożenie, przed którym chce nas ocalić, sam wcześniej wywołał. Brzmi jak plan, który może się szybko wymknąć spod kontroli.
0: Więc jeżeli lubicie kino pełne napięcia, wielkich ambicji i walki o przyszłość świata, wypatrujcie Diggera w multikinie.
1: I to już wszystko w dzisiejszym kinowym poniedziałku. Dzięki, że byliście z nami. Życzymy wam udanych seansów, dużo popcornu. Do usłyszenia.
2: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Michał Kwiatkowski, kierownik Muzeum Etnograficznego we Wrocławku. Poruszymy wyjątkowy i niecodzienny temat, ponieważ Muzeum Etnograficzne ma już 40 lat i z tej okazji została przygotowana specjalna wystawa.
2: Tak, i wyjątkowy jubileusz, również wyjątkowa wystawa. Wystawa nietypowa jak na wystawy muzealne, dlatego że zazwyczaj pokazujemy zabytki ułożone według pewnego klucza, zazwyczaj tematycznego. Natomiast wystawa jubileuszowa to takie wyjątkowe okoliczności, kiedy myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, więc pokazać nie tylko obiekty, ale też pracę muzealną. Więc wystawa przebiega w jakby dwóch takich torach, czyli pierwsza to jest historia Muzeum Etnograficznego jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Natomiast druga, no to taki już klasyczny element wystawienniczy muzealny, czyli obiekty, ale obiekty ułożone w sposób nietypowy, nieszablonowy, dlatego że postanowiliśmy pokazać obiekty po pierwsze etnograficzne, zgodnie z nazwą muzeum i z profilem działu. Obiekty etnograficzne, które no, cechują się wyjątkową specyfiką. Są to obiekty niezwykle różnorodne, od przedmiotów użytkowych, bardzo pospolitych, po obiekty już bardziej wyrafinowane o charakterze artystycznym. I żeby stworzyć pewnego rodzaju taki ferment w odbiorze i zaintrygować odbiorcę, zostawiliśmy te obiekty właśnie na zasadzie ogromnej różnorodności, czyli obiekty, które w zasadzie nie przystają do siebie, tutaj zostały potraktowane jako sąsiadujące ze sobą. Dodatkowo opatrzyliśmy poszczególne obiekty krótkimi komentarzami, ponieważ to też jest jakby kontekst naszej pracy. One się pojawiają w różnych okolicznościach, często bardzo wyjątkowych, o czym oczywiście postronni nie wiedzą, no ale to też taki moment, żeby właśnie o tym opowiedzieć. No i ułożyliśmy zabytki od najstarszego z numerem 1, a kończymy na ostatnim nabytku, także układa się to w taką piękną historię. Na w tle oczywiście historia muzeum od samego początku, zanim jeszcze oddział powstał, no a Muzeum Etnograficzne to nie tylko dział etnograficzny, ale też inne działy, no i sztab ludzi, którzy tutaj pracują, wiele wydarzeń, wiele inicjatyw, które na przestrzeni lat miały miejsce. I o tym wszystkim chcieliśmy opowiedzieć właśnie dlatego, że to wystawa jubileuszowa.
1: Chciałabym jeszcze dopytać o to, o czym już pan wcześniej wspomniał, czyli te tablice, na których są przedstawione prace na temat działalności pracowników. No właśnie, na czym tak właściwie polega praca muzealnika? Bo nie jest to tylko te stereotypowe układanie wystaw, ale i coś więcej.
2: To znaczy zależy o jaką sferę działalności muzealnej pyta, bo takim elementarnym aspektem działalności muzealnej jest pozyskiwanie zbiorów, opieka nad nimi i upublicznianie tej wiedzy za pomocą wystaw, wydawnictw, ale w ramach na przykład naszego oddziału są jeszcze inne działy, komórki, bo jest dział edukacji i promocji, jest biblioteka muzealna, są pracownie, bo mamy 3 aż tutaj pracownie w obrębie naszego oddziału, jest pracownia konserwatorska, która zajmuje się konserwacją, renowacją zabytków, więc dbałością o to, żeby one, choć czasami trafiają w złym stanie, no powróciły do przynajmniej pewnego poziomu swojej świetności, żeby były ekspozycyjne. Mamy też pracownię stolarską, która tutaj nas ogromnie wspiera we wszystkich działaniach, między innymi w budowaniu wystaw. Mamy jeszcze pracownię digitalizacji, czyli taki element nowoczesności, choć już właściwie standardowy, jeśli chodzi o wiele muzeów. Więc ta praca jest wielopłaszczyznowa. Praca w dziale etnograficznym to nie tylko tworzenie wystaw, to też przygotowywanie publikacji, ale też na przykład prace terenowe związane z dziedzictwem czy tradycją materialną, więc pozyskiwaniem zabytków, ale też niematerialną, czyli dokumentowanie różnego rodzaju zwyczajów w terenie. To jest ogromna sfera naszej działalności.
1: Na koniec jeszcze powiedzmy o tej wystawie jubileuszowej. Do kiedy będzie można ją oglądać?
2: Wystawa czynna będzie do 28 lutego przyszłego roku, więc troszeczkę czasu na to, żeby ją obejrzeć, myślę, że jest.
1: Oczywiście serdecznie zapraszamy chętnych do odwiedzenia jubileuszowej wystawy w Muzeum Etnograficznym, a ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem był dziś pan Michał Kwiatkowski, kierownik Muzeum Etnograficznego we Wrocławku. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka, dziękuję i do usłyszenia.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.

0: Włocławek po polsku.
1: Our, our, our.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: po polsku.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenie.

0: po polsku.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.